0: Wiadomości.
1: W dniach od 2 do 4 października w Budapeszcie z udziałem Polaków odbywa się Wyszehradzki Podium. Festiwal literatury, tym razem organizowany już po raz 31. Prezentacji m.in. doczekały się dzieła Jarosława Iwaszkiewicza i Hanny Krall. Miejsce wydarzenia Budapeszt, 10. dzielnica, tereny Hunger Expo. Od 3 do 10 października trwa wyjazd studyjny dla młodzieży polonijnej powyżej 18 roku życia. Stowarzyszenie Polonia Nowa m.in. przewiduje pobyty w Krakowie i Warszawie, odwiedziny w Sejmie, Ministerstwie Spraw Zagranicznych i na wyższych uczelniach. Sztafeta Niepodległości 2026. Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech zaprasza do udziału w tegorocznej Sztafecie Niepodległości. Zwracamy się do wszystkich samorządów narodowości polskiej, organizacji polonijnych i polsko-węgierskich stowarzyszeń. Zorganizujemy sztafetę na terenie całego kraju i w ten sposób uczcijmy największe polskie święto narodowe 11 listopada, Święto Niepodległości. Termin 11-15 listopada bieżącego roku. Zgłoszenia do 9 października można kierować na adres mailowy olko@polonia.hu. Na 5 października na godzinę 10 zaplanowano plenarne posiedzenie Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego. Miejsce: siedziba Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego, 10 dzielnica, ulica Alomasz 10, oczywiście w Budapeszcie. Od 9 do 12 października w Budapeszcie, m.in. w Domu Polskim, 9 października o godzinie 17.30, w polskich szkołach odbywały się będą kolejne lekcje historii, przygotowane przez krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej, a tym razem poświęcone wydarzeniom 1956 roku. Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Krakowie, Komitet Pamięci Narodowej NEB, Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pod wezwaniem Świętego Wojciecha, Polski Dom Kultury mają zaszczyt zaprosić w ramach przystanku Historia IPN na otwarcie wystaw Rozstrzelane Miasta Poznań-Budapeszt 1956 z zasobów Instytutu Pamięci Narodowej oraz 1956 Polska-Węgry Historia i Pamięć z Komitetu Pamięci Narodowej. 9 października w piątek o godzinie 17.30 do Domu Polskiego. Adres 1103, czyli 10. dzielnica Budapeszt, ulica Ohegi pod numerem 11. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Narodowości Polskiej 19. dzielnicy Budapesztu. Wernisażowi towarzyszyć będzie prelekcja Adama Dergana, zastępcy dyrektora biura NEP, oraz doktora Michała Wenklara, zastępcy dyrektora IPN w Krakowie, poświęcona wydarzeniom 1956 roku w Polsce i na Węgrzech, ich znaczeniu oraz pamięci o nich. Moderatorem wydarzenia będzie Joanna Urbańska. 22 października o godzinie 11 na kwaterze 301 cmentarza Rákoskeresztúr przy kopijniku Polsko-Węgierskiej Solidarności 1956 roku Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pod wezwaniem Świętego Wojciecha przy współudziale Ogólnokrajowej Uzupełniającej Szkoły Polskiej i Przedszkola oraz Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum organizują uroczystość upamiętniającą rewolucję 1956 roku. Kontynuacją tego wydarzenia będzie otwarcie wystawy o godzinie 12.30 w Domu Polskim w Budapeszcie. No i kolejne informacje dla spacerujących. Na ogrodzeniu ambasady polskiej w Budapeszcie przez całą dobę można oglądać fotograficzną wystawę plenerową przygotowaną we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną pod hasłem Cztery Pory Roku. Wystawę plenerową ambasady polskiej oraz Polskiej Organizacji Turystycznej Plansze Polska Nieoczywista przez najbliższe dni będzie jeszcze można oglądać na płocie Domu Polskiego w 10. dzielnicy Budapesztu przy rogu ulic Kejr i Ohegi 11. Do czego zaprasza Polski Dom Kultury na Węgrzech. Tyle bieżących informacji. Polski Dom Kultury, oddział Ohegi 11, zaprosił na niecodzienną wystawę obrazów i prezentację książki Czas i Znaki Diego Iwaszka oraz inne eseje pani Olgi Wójcik. Prezentacja odbyła się w Domu Polskim 27 września. Olga Wójcik, poetka, eseistka, urodziła się w Warszawie, ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Córka artysty, malarza Jerzego Wójcika. Poezja i malarstwo są dla niej nierozłączne. Patrzenie na rzeczywistość okiem malarza, kolorysty, bywa inspiracją ku pisaniu. Ceni głęboki świat ikon i kapizm. Pani Olga Wójcik za chwilę będzie naszym gościem. Witam bardzo serdecznie. Poezja czy malarstwo? Jak to z panią jest?
0: Każdy z nas ma jakieś zainteresowania. Ujawniają się często w dzieciństwie, nieraz są gdzieś oddalone, nieraz zapominamy o nich, a nieraz rozwijamy te zainteresowania. Przychodzi praca, życie dorosłe, są te zainteresowania lub gdzieś na boku. I uważam, że to jest tak ważne, żeby je rozwijać, żeby to, co jest w nas najbardziej szczęśliwego, no bo nasze zainteresowanie daje nam taki dar czasu, o którym pisał nasz wielki poeta Herbert. Taki niezasłużony dar czasu, kiedy wszystko odpływa, jesteśmy tylko tu i teraz w tym, co tak bardzo lubimy. Jeśli chodzi o mnie, o moje pisanie, przeżyłam taką drogę korporacyjną, taki motyw w moim życiu, niełatwy, ale to, co mnie trzymało, to właśnie to, co zaczęło się w moim dzieciństwie, czyli to, co dał mi mój tata, artysta, malarz. Tata skończył akademię, tych farb było dużo, to były czasy komunistyczne, nie miał pracowni, więc w naszym mieszkanku w Warszawie tych tubek, tych młoteczków do metaloplastyki, tych kolorowych różnych rzeczy związanych z paletą było bardzo dużo i jako dziecko było to dla mnie zupełnie naturalne. Jakaś iskra talentu taty we mnie się tliła, malowałam od dziecka, było dla mnie to tak naturalne. Kiedy miałam czas, po prostu malowałam, lubiłam właśnie tę sferę. Potem przyszło życie dorosłe, studiowałam, polonistyka, pracowałam, zaczęła się praca zawodowa, no i trafiłam właśnie do firmy o profilu edukacyjnym, mocnym zadęciu systemowym, takich firm międzynarodowych, gdzie ta cyfryzacja jest bardzo, bardzo silna, gdzie bywało, że w piątek po pracy musiałam pokazać, że opakowanie cudownie wygląda i do późna w nocy po pracy przed komputerem opisywać to, co zrobiłam w ciągu tygodnia dla dzieci, tysiące newsletterów do rodziców szło. Oczywiście to wszystko pięknie wyglądało, ale było okupione dużym trudem i ślęczeniem przed tak zwanymi devices. Więc to, co mnie ratowało, to właśnie te moje zainteresowania, te z dzieciństwa, to, co mi dał tata. I później, kiedy podjęłam tę najtrudniejszą decyzję skończenia z korporacją, choć tam miałam przyjaciół, w pewnym sensie było mi dobrze, ale z drugiej strony był już to ciężar zbyt duży, to właśnie pojechałam do Krakowa, pojechałam na przepiękną wystawę kolorystów, kapistów, początek XX wieku, lata 20, pawilon Czapskiego, gdzie kolory czyste, właśnie kapizm, koloryzm, piękne obrazy dały mi no to wytchnienie i to szczęście.
1: Malowanie czy poezja, co pani bardziej odpowiada?
0: Zawsze wydawało mi się, że pierwsze jest malowanie, tak jak wspomniałam o tacie, artyście, który malował przy nas, powstawały te obrazy, taka zwykła codzienność, ale ostatnio przeglądałam pamiętniki, bo w wieku 8 lat byłam jedynaczką, pisałam pamiętnik i zdziwiłam się ostatnio, wpadł mi w ręce taki pamiętnik dziewczynki 9-letniej. Okazuje się, że ja napisałam tam wiersz, pojawił się oczywiście dla mamy, wzruszyłam się, byłam szczęśliwa i pojawiło się to światełko, że to już na początku było jakieś takie przenikanie się tego ziarna poetyckiego z malowaniem, a potem studiowałam polonistykę i mówi się właśnie, jeśli chodzi o czytanie przeróżnych tekstów, o obrazowaniu w poezji. Więc chyba we mnie jest, zaczęło się od malowania, potem dużo poezji i takie patrzenie na świat obrazami. Ja po prostu patrzę na świat obrazami, myślę obrazami, jak piszę, to też jakby tworzę obrazy.
1: Maluje Pani słowem. Może pomówmy o sprawie, o której Pani zaczęła mówić. Pracowała Pani w korporacji, pracowała Pani z młodzieżą. Jak ta młodzież postrzega świat?
0: Młodzież zawsze, ja to sobie tak myślę, czuje. Te serca młodych ludzi, pomimo przebodźcowania, pomimo takich obrazów, o właśnie, myślę obrazami i widzę teraz młodego człowieka, może 12-letniego, który na mojej lekcji tworzy z kartki przekładnię, na której pisze po jednej stronie, jak na takiej huśtawce, na której bujają się dzieci, na jednej log off, a na drugiej log on. I w pewnym momencie lekcji mówi, teraz jestem log off. Tworzyliśmy na kartach jakieś projekty a propos wiersza i oni mogli twórczo sobie popracować. Ale oczywiście cyfryzacja, nowe devices na lekcjach, projektory mogą zrobić dużo dobrego, jakieś pełne dopełnienie. Tak, jak omawiamy pana Tadeusza. Ja mogę wyświetlić na przykład film Wajdy, puścić Polonezę, ale jeśli to jest kolejna lekcja, ósma, która jest slajdowiskiem, no to nie ma mojej zgody. Temat na bardzo długą rozmowę. Jestem za tym, żeby na pewno wziąć coś dobrego, ale równowaga musi być na tej przekładni. No właśnie, tu się mówi o nowoczesności. Kiedyś widziałam reklamę, nie wiem, chyba żłobka, może pierwszych przedszkola, kiedy dziecko jest przed iPadem i to ma być takie nowoczesne, fajne. Ale jak ja to widziałam od środka, młodzież pomimo tego, tak, jesteśmy nowocześni, jesteśmy za nowoczesnością, rodzice też, ale tak naprawdę jak poznałam tę młodzież, dzieciaki, oni są spragnieni relacji, twórczości, rozmowy. Nie mogę zapomnieć lekcji o Aniele Stróżu, kiedy ten motyw pojawia się w jednym tekście kultury współczesnym, zamieszczonym w podręczniku języka polskiego. Pytałam, coś wiecie na ten temat? To była szkoła międzynarodowa, Polacy, cisza. Więc było też zasłuchanie, kiedy im przybliżyłam tę postać i w kulturze, w tekstach kultury. I to było piękne, bo oni tak się zasłuchali, taka cisza, tak zacytowałam też oczywiście tę modlitwę, Aniele Boże, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. I pojawiła się rozmowa i zasłuchanie, także w młodych ludziach są wielkie, piękne przestrzenie ku temu, żeby dowiadywać się, tworzyć, a nie tylko spędzać czas przed komputerem.
1: I wydaje mi się, że to rodzice nie sprostowują.
0: Tak, człowiek ma ograniczone siły. Jak pracowałam w korporacjach, kończył się dzień, ja chciałam, było we mnie pragnienie modlitwy, poczytania książki, ale ja nie miałam siły już. Naprawdę ich rozumiem, bo doświadczyłam tego. To jest to przyspieszenie, a antropolodzy kulturzy mówią tej natychmiastowości. No bo jak w firmie mam odpowiedzieć natychmiast w ciągu 24 godzin na 100 maili, no to troszkę potem jestem zmęczona, tak? Ale no właśnie, to jest brak równowagi, bo no człowiek jest szczęśliwy, kiedy no ma równowagę i na te swoje zainteresowania i na pracę, jeśli jest ta iskra duchowa, która przyciąga człowieka, to i na modlitwę i poszukiwanie jakiejś głębi Boga.
1: Na myślenie, miła Pani.

0: Co pani przywiozła?
1: Przywiozłam obrazy. Chyba mogę powiedzieć o takich trzech grupach, które tak bym je sklasyfikowała. A zatem są tam obrazy inspirowane ikonami. Świat ikon jest mi bardzo bliski swego czasu w Warszawie u Dominikanów. Chodziłam na takie zajęcia prowadzone przez artystę krakowskiego Mateusza Środonia. On nas wtajemniczał w ten świat pisania ikon, więc są, akurat tu przywiozłam swobodne kopie. Jest mi bardzo bliski motyw świętego Michała Archanioła walczącego ze złem, świętego Jerzego walczącego ze złem. Takie czasy, wojna za granicą, trochę tego zła jest, więc we mnie zawsze się budzi taka wola walki i te postacie dodają mi siły, dlatego jestem blisko nich, dlatego modlę się do świętego Michała Archanioła, świętego Jerzego. Mój tata miał na imię Jerzy. W dzieciństwie postawił pocztóweczkę na regale i to też we mnie tkwiło, więc będzie trochę właśnie obrazów inspirowanych ikonami, anioły. Właściwie ten sam motyw w pięciu wersjach. Święty Michał Archanioł, ten od walki ze złem. Spory, duży obraz świętego Jerzego, walczącego ze smokiem, z bestią. Właśnie na tym obrazie jest wijący się wąż, ale już znikający, już prawie go nie ma. Walka właściwie została wygrana. Ten moment próbowałam uchwycić, inspirując się ikoną wschodnią. Przywiozłam sporo pejzaży, po prostu polskich. Tutaj Polskę przywożę, Bałtyk kocham, góry, więc sporo takich najprostszych akwarel i wodnymi farbami malowanych pejzaży polskich. No i przywiozłam też spore, chyba 7 prac martwych natur. Często je malowałam zimą w domu lub wczesną wiosną, ustawienia, a to butelki, a to owoce, warzywa, gruszki, szczypiorek w szklaneczce o poranku, obok jakieś przedmioty, warzywa i tak właśnie światło, które wnika w te przestrzenie.
0: Patrzę na pani, ja myślę, matko, gdzie się ta dziewczyna uchowała? To jest odbiorca pani sztuki poezji, malarstwa.
1: Zawsze jak tworzę jakiś event, no to sięgam najbliżej do moich znajomych, czyli do ludzi, którzy właśnie pracują w korporacjach, czy do przyjaciół. Też mam krąg oczywiście ludzi bardziej związanych ze sztuką. No też przez media idzie to jakoś w świat. No i szukam też kontaktów tutaj właśnie wśród Polonii. Jest mi bardzo miło, że zostałam zaproszona, że mogę przywieźć cząstkę Polski, trochę mojego serca, tego, co mam we wnętrzu i tego, co od wielu lat, no, było. To w dzieciństwie się wydarzyło, więc przywożę to, cieszę się i szukam dalej kontaktów i żeby to szło do ludzi, bo fajnie być w swoim świecie hermetycznym. Tak, ja to czuję, że jako jedynaczka, jako ta, która maluje, pisze, mi jest bardzo dobrze. Trzeba trochę się odważyć, żeby ten zrobić krok, więc odważam się, uśmiecham się do ludzi i zapraszam po to słońce polskie, po odrobinę duchowości i no właśnie pomyślenia, to co pani powiedziała, żebyśmy mieli czas na to, żeby nawiązać kontakt chyba z sobą, bo teraz te czasy natychmiastowości pędu, już nie mówię o kontakcie z Panem Bogiem, ale chyba trochę tracimy nawet z samym sobą. Nie mamy czasu, ja nie mam czasu, nie mam czasu, prawda? Więc fajnie nawiązać kontakt z samym sobą, zapytać, co jest dla mnie ważne, o sens życia, a potem może dalej, głębiej szukać czegoś wyższego.
0: I nauczyć się słuchać ludzi.
1: A też słuchać. Tak, tak. To jest bardzo ważny motyw. Jak pracowałam w korporacji, tak widziałam, że świat się wokół mnie kręci, bo ja byłam tak zmęczona, bo ja byłam tak umęczona, bo ja miałam tyle pracy, bo ja jeszcze musiałam po pracy zrobić to po pracy. A jak to? A najbliżsi? A relacje? A spotkania? A zwykła taka radość, żeby pobyć? To ucieka, a życie jest krótkie.
0: Świat pędzi bez opamiętania, za sztuczną inteligencją na czele. Jak pani myśli, do czego to zmierzy?
1: Ja mam nadzieję, że ten świat nowoczesności, bo to fajnie być nowoczesnym. I ostatnio rozmawiałam z bardzo prostym człowiekiem, akurat data center. Chciano nam zafundować w okolicach, gdzie na Mazowszu mam pracownię i są to przepiękne rolnicze tereny. I tylko w BIP-ie pojawiła się króciutka informacja. Na szczęście mądrzy ludzie zauważyli tę informację, którą posłała gmina i zawalczyliśmy i nie będzie zamurowania 90 hektarów strefą 9SI. I rozmawiałam z człowiekiem z tamtych okolic, akurat nie mieszkańcem nas, które by nas to dotyczyło, i mówił, nie, jesteśmy za nowoczesnością. I to mnie tak uderzyło. No tak, każdy, ja też chcę być nowoczesna, no bo tak, zresztą bardzo nam pomaga ta nowoczesność, tak? Na kliknięcie mamy bilet do Nowego Jorku i kupioną winietę, jak wjeżdżamy do Budapesztu. Ale musi być równowaga, bo można się bardzo pogubić i być po prostu najzwyczajniej nieszczęśliwym. Ja słyszałam głosy, na przykład głos mojej koleżanki z korporacji, która zachorowała na depresję i w pewnym momencie przed chorobą, my bardzo potem, jak się dowiedzieliśmy, koledzy byliśmy, naprawdę było nam, no ojejku, przeżyliśmy to, ona mówiła pod koniec tygodnia, dajcie mi wszyscy święty spokój, ja chcę zostać tylko sama z sobą. I ostatnio też czytałam artykuł o tym, że kiedyś to tak fajnie było, hej do przodu, a teraz ludzie chcą znikać, chcą się gdzieś chować, już nie chcą być tak przebodźcowani. Więc to chyba każdy z nas musi sobie porozmawiać z samym sobą, po prostu, czego ja chcę. Ja często odwołuję się do dzieciństwa i to zatrzymanie, i kiedy jak coś tam skrzeczy w nas, prawda, woła to... To jest ten punkt zaczepienia, to naprawdę dobrze mieć w tych zainteresowaniach, czy... No też rodzice jak dadzą to coś, prawda? To jest fajne. Ja w tej książce, którą też przywożę, zapytała pani, co przywożę oprócz obrazów oczywiście. Książkę, którą teraz promujemy, Czas i znaki, o tych właśnie różnych zjawiskach, które przetaczają się przez naszą epokę, między innymi natychmiastowości, szybkości. Napisałam, bo to jest i proza, i troszeczkę wierszy, wiersz Oko czasów współczesnych, gdzie właśnie pokazuje, że no, oko jest taką wartością, tak? Mówi się zwierciadło duszy, ale może być zaśmiecone, może być chore, może być koszem na śmieci. No, wierzę, że jest w nas, w tym oku, pragnienie olbrzymiej wolności i ja jako ja uważam, że takie na przekór skupienie się nad jednym, czy nad jednym wersetem, czy nad jednym wierszem, czy obserwacją, templacją, czy obrazu jednego, czy jak Cézanne, góry, którą malował, czy odwołanie do wielkich mistrzów japońskich, Hiroshige Utagawa, góra Fuji malowana po stokroć, cokolwiek, ale właśnie taka kontemplacja jednego, czy słowa świętego, myślę, że może nas bardzo ocalić. Ale trzeba się zatrzymać, chcieć, co nieraz jest bardzo trudne.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. A moim i Państwa gościem programu Czwartelu Publicznego Radia Węgierskiego była Olga Wójcik, prosto z Warszawy.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie.

0: I jak szeroko zawsze mieć otwarte czy zamknięte oczy, by drogowskazu dostrzec cień, żeby tej drogi nie przebyć.
1: No właśnie, taki jest nasz świat słowem malowany. A sprawczyniami tego stanu były panie Olga Wójcik i Basia Stępniak-Wilk. Audycja powstała w 2026 roku w imieniu Tunda Trojan, Ryki Gejmesz i kierownika produkcji Helgi Zilai, realizatora akustycznego, żegna się z Państwem autorka i mówiąca te słowa Bożena Bordeńska-Sodojowa. Można nas słuchać ponownie ze strony internetowej mediaclick.hu. Do usłyszenia!
2: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
3: Emisszia Pozsellana.